0: izvi zvingange zvakandomira gogo. Ndambotendera nenyika, ndaneta, ndapedza nyika, asi zviri kuramba kamutauriro, mukumbiriro, kugarwa bhobho nevavengi verudzi rwekwako chairo, vanogona hanzi kutokugera. Imaiti bhibho, unoiziva here bhibho?
1: Yes, still.
0: Wakanga uri kwepanguva dzebhibho.
1: Chamwadora chiri kuigerwa.
0: Chamwadora hanzi achiri kuigerwa. Saka izvozvo zvimwe zvinhu zvatiri kuti matsotsi agerani. Iwo ukaona kuti munhu ari kukufambira newe chikurumidzawo kuuya kuzomufambira ndikubatsirewo. Ndichiri kunzwa zvakanaka kuti tofamba sei wemawo. Tibude kagore, vamwe havana chavakatobudisa gore rino. Gore negore munhu ngaabudisewo chinhu chimwe chete chidiki chinobatika zvacho. Ndokuti uverengeka. Chii chinoita kuti vanhu vasabudise zvinhu zvinoverengeka? Midzimu yatinoti inofurira musango ematateguru akafa asina kupfumbata nhaka. Saka newewo unotoirwisa nokugezwa, unotoirwisa nokuiramba, unotoirwisa nokutoipopotera kuti aiwa hanzi hakupopotwi, asi unototaura kukumbirira uchitotaura kuti aiwa mweya uyuka zvangu mbuya vangu vakafa vasina kuroorwa, asi vakanga vari muumbi wehari vachiita mari. Saka mbuya chiuyai muchindiite mari, kwete kufa ndisina kuroorwa. Hanzi zvinhu izvozvo zvinokumbirirwa, zvinobva zvaita saizvozvo kuti shoko rine simba. Saka tichanamba tingoti nhamba dzinoti 077 6468 5028 patsikana magariro 077 6468 5028 patsikana magariro. Ndichataura futi nyaya yemahebs kuti chii chinonzi mahebs. Miti nemaruva zvinotodyarwa zvichibva kure kuchando, masidzi acho anonetsa. Pamunozonzwa akunzi anodhura paye, unomadira chero ari 6000 basi akangononoka futi anogona kufa. Saka tinotoda kuti nemiwo futi murapiwe, mutiziva kuti mukaenda kuno kuna godobori nemahebs futi rambai muchimwa. Anotibatsira kushuga, anotibatsira kuBP. Tinenge tinawo atakarima 2018 akutopera. Anogara futi nguva refu, sokuti mamwe anenge apa mapiritsi, amwe kuliquid, amwe kupowder. Musazosvikangamwe futi izvozvo. Saka chero mapostori vanotomwawo, chero chechipi neipi ine kodzero yekumamwa. Ndo zvimwe zvatinorapa futi nazvo, kuti kugodobori tinonochera, kumaruva tinorapa, zvese tokupai.